0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.